mercredi à 16h15. À la pita singa ati koka panaye na ati kwa singa ati e nouveau talent, la kwe na bikwa ota na ngonga osio na kenzeni bayo ota na oku, tipe kwa tipe kwa.